Wartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać

sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet.

Przyjąć, moi drodzy, to po prostu chyba trzeba obejrzeć i nic innego tutaj powiedzieć chyba nie mogę, czy wręcz nie powinienem, no bo to w końcu rzutuje samo za siebie i mówi samo za siebie. Kolejna propozycja filmowa, tym razem film Obsesja, film amerykański, trochę do straszenia, bo to horror oczywiście. Mamy naszego bohatera, który platonicznie zakochany jest w swojej przyjaciółce, no i chce zdobyć jej serce, no i postanawia swoje marzenie spełnić za pomocą, no jak się domyślacie, niezbyt czystych chwytów. Podkreślam, horror, więc straszyć będzie. Kolejna propozycja to film Romeria, dramat hiszpański. Mamy bohaterkę, która wraca do rodzinnej Galicji, by odkryć prawdę o zmarłych rodzicach. No i wśród przemilczeń krewnych oraz z pomocą pamiętnika matki buduje własną opowieść o miłości, pamięci, no i przełamywaniu dziedziczonych tabu. Jednym słowem, historia, no jak ich wiele, ale przede wszystkim prawie, że Romeo i Julia w takim hiszpańskim, galicyjskim wydaniu, aczkolwiek oczywiście z pewnej perspektywy do od oglądnięcia. Film, myślę, że nad wyraz ciekawy, atrakcyjny, no i przede wszystkim ta Hiszpania ostatnio nas kusi, ciągnie ku sobie i coraz więcej ludzi tam chętnie, no nie tylko wjeżdża na wakacje, ale się osiedla. No, jednym słowem, myślę, że jest to na pewno też coś, co może wielu zainteresować. No i teraz uwaga, Everybody Loves Outlaw, gramy, no bo jakżeż to chyba inaczej można określić.

No i propozycje serwisów streamingowych to oczywiście dla Waszych potrzeb. Zaczynamy od, niech będzie Amazon Prime, moi drodzy. Od paru dni do obejrzenia na serwerach Amazona, ostatnio tak w Paryżu między innymi. Dodatkowo gry wojenne, komplet gatunku, również Inspektor Clouseau, czyli Różowa Pantera w komplecie, bo i zemsta, i nie tylko, jednym słowem sporo tych odcinków do obejrzenia, jednym słowem prawie cały komplet, jeżeli nie cały, musiałbym policzyć, ale tak mi się wydaje. Dodatkowo klasyk, czyli Purpurowa Róża z Kairu, Dorwać Małego z Danem DeVito, no i uwaga, uwaga, również Yandel z Barbarą Streisand w roli głównej. Taka opowieść o dziewczynie, która postanawia zdobyć wiedzę i nauki zarezerwowane dla mężczyzn. Bynajmniej nie mowa o krakowskiej akademii Anno Domini XV wieku, ale środowisko ortodoksyjnych Żydów, moi drodzy. To tak a propos tego filmu. Kolejna propozycja, która myślę, że wielu zainteresuje, no to przerzucamy się na, uwaga, uwaga, Disney Plus. A tutaj, jeżeli chodzi o seriale, to od piątku pierwsze dwa odcinki Witamy w Wrexham, piąty sezon, także wyścigi będą na topie. A od wczoraj można oglądać Tutti we Włoszech, drugi sezon. Wszystkie 12 odcinków jest do obejrzenia, także chyba może być. No i uwaga, uwaga, Punisher ostatnie starcie. Odcinek specjalny dzisiaj się pojawił, także jak żeście nie widzieli, to macie szansę obejrzeć. No i Rywale, drugi sezon, trzy pierwsze odcinki już od piątku również do obejrzenia. Dorzucę jeszcze jedną sprawę. Otóż jeżeli dobrze policzyłem, Top Guns, następne pokolenie, to od dzisiaj już jest dostępne, a od piątku Lisa and Walter to był wypadek. Czy 20 mieści się, tak? No niech będzie. Blue w shortach, nowe odcinki od 20 maja. Dodatkowo jeszcze Myszka Miki i Frajdomek. To wszystko oczywiście już dla trochę młodszych widzów. Jeżeli chodzi o HBO Max, to ja przypominam, że od kilku dni Bohemian Rhapsody jest do obejrzenia. Doskonały film. Rami Malek, który wcielił się Freddiego Mercurego. Doskonałe. No, film autoryzowany skądinąd przez resztę ekipy Queen, także obejrzeć naprawdę warto. Jeżeli nie widzieliście, obejście, no bo no, myślę, że gwiazdy rocka tak odtworzonego, to jeżeli nie będzie to sztuczna inteligencja i malunek, nie zobaczycie chyba więcej nigdy. Naprawdę doskonały film. Elvis się przy tym chowa, jeżeli chodzi o twórstwo. Chociaż jeżeli chodzi o sam wątek, no to można już w tym momencie troszeczkę podyskutować. Również od paru dni Song of the Samurai, nowy serial. Drugi odcinek, jeżeli dobrze sobie liczę, będzie w sobotę, także przygotujcie się na to. Natomiast dodatkowo dzisiaj miniaturowa żona, premiera, pierwszy odcinek, także też fajnie się to może ułożyć. I Stage of Love również od dzisiaj, natomiast od jutra druga odsłona Na szlaku wielkich odkryć, pierwszy odcinek, także premiera. Dodatkowo jeszcze Witamy na Hawajach, Amrup i Lista A, czyli 15 opowieści o azjatyckiej i pacyficznej diasporze. Na piątek z kolei Wojny Gangów Bandidos, odcinek pierwszy, premiera. No i Working Man również od piątku do obejrzenia. Jeżeli chodzi o Netflixa, to tradycyjnie licencyjne tytuły najpierw, no bo tak jakoś wychodzi. Od wczoraj, nie wiem czy macie świadomość, Gladiator 2. No, czy się podoba, czy nie, sami ocencie. Gladiator podstawowy, cacy. Gladiator 2, tak sobie. Sex Story również od wczoraj, natomiast dzisiaj Kraven Łowca się objawił na serwerze. Dodatkowo od piątku będziecie mogli obejrzeć Zgadnij Kto, tudzież One Piece również.
i również od piątku gala wręczenia nagród Les Culturistas. No jednym słowem też się dobrze zapowiada. Parę dni luzu i 19 to jest już wtorek, jeżeli dobrze liczę. Zaraz, piątek, sobota, niedziela, tak, we wtorek 19 siostry będą do obejrzenia. No i uwaga, ministranci byli do obejrzenia już od jakiegoś czasu na Amazonie, to tak przypominam. Natomiast od 21, czyli od przyszłego tygodnia w czwartek, będą dostępni również na Netflixie jako produkt licencyjny. Ja ze swej strony dorzucę jeszcze propozycje Netflixa, ale produkcji własnych Netflixa. W związku z tym, uwaga, zaczynamy. Devil May Cry, sezon drugi, to jest od wczoraj dostępny, natomiast dzisiaj autobus strajk piłkarzy reprezentacji Francji. Doskonałe dopasowanie sezon czwarty i między ojcem a synem dodatkowo jeszcze koguciki sezon drugi. Jutro z kolei Nemezis, bratnia dusza i wypadek, sprawa Mackenzie Shields. No i dodatkowo jeszcze The Wonderfuls, to też może wam się spodobać. Berlinda Max Grunstein też pewnie. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, Ronda Rousey kontra Gina Carano, natomiast od wtorku Wendy Sakes Legacy, dodatkowo sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii, cud Liverpoolu w Stambule. Skądinąd ten mecz powinniście pamiętać, moi drodzy. To od wtorku będzie dostępne. Dzień później Carissima będzie dostępne, czyli od środy też oczywiście zapraszam. Jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych, wybrane propozycje serwisów streamingowych, to już tyle. Myślę, że teraz jest pora, aby sobie zagrać, no właśnie, Emu już chyba była, no to cóż, niech będzie Luna Call.

No i propozycje filmów do obejrzenia na tych najbardziej dostępnych, ogólnodostępnych kanałach telewizji naziemnej. Dzisiaj o 23.55 Dzień Niepodległości będzie na Polsacie, także zapraszam, bo to się zawsze ogląda bardzo fajnie i sympatycznie. W tym roku chyba już dwa razy, ale nie wiem, może jednak dzisiaj nie okręcę, ale może się jednak zdecyduję. Zobaczymy. Na Pulsie Księga Luster to o 22.20 będzie do obejrzenia, natomiast na Pulsie 2 Zły Porucznik z 1000, nie, to jest ta wersja z 2009 roku, w związku z tym trochę inaczej. No a na TV4 Pamięć Absolutna, ale w tej pierwotnej wersji 1990 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem, także zapraszać oczywiście mogę i chcę, no bo to akurat oglądało się jak najbardziej sympatycznie i myślę, że wielu się to spodobać może. W TVP Historia o 21.25 dokument Świadkowie Czarnobyla, o tyle istotne, że ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, ta osłona zewnętrzna tego, nazwijmy to, sarkofagu, w którym reaktor jest schowany, ukryty, została uszkodzona poprzez wybuch, no, ponoć przypadkowy drona, ale nie zmienia to faktu, że znowu zaczyna być z tym Czernobylem troszeczkę niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o jutro, czyli w czwartek, Zabij mnie kochanie, to akurat na Polsacie o 21.50, natomiast na TVN-ie na twoim miejscu komedia o 22.40, no i Ślepy traf, dramat kryminalny, to akurat na Stopklatce, natomiast Prezydencka córka, komedia romantyczna o 22.10 na Pulsie, też myślę, że wielu się spodoba. No i uwaga, thriller francusko-amerykański, ale nie tylko, bo europejski też, Notre Dame płonie, czyli w tym momencie ognisty podmuch czy cokolwiek innego, ale w takim bardziej europejskim, paryskim wykonaniu. No a jeżeli chodzi o TVP Kultura, Człowiek z Marmuru będzie o 25 w czwartek do obejrzenia. Film Wajdy z 1976 roku, przypominam, naprawdę klasyk, chyba bardziej się tego nie da podkreślić. Jeżeli chodzi o piątkowe propozycje, to podpowiem, że Pitbull Niebezpieczne Kobiety to 23.15 na Polsacie, też może wam się spodobać. 100 dni do matury, komedia o 20 na TVN-ie, natomiast ja podpowiem, że no z reguły horrorów nie polecam, ale będzie remake Carrie do obejrzenia na Stopklatce o 22, także jeżeli lubicie, to startujcie. No a na Pulsie Jeden Gniewny Człowiek o 22, czyli Jason Statham, który ma uporządkować kwestię napadów na konwoje. Czy mu się uda? Zobaczymy. Super Polsacie o 21. 1000 lat po ziemi. Film, no powiedzmy, w swoim czasie bardzo dobrze przyjmowany, bo to z 2013, kilkanaście lat. Will Smith tym razem w roli ojca na ziemi. Ziemi troszeczkę zdeformowanej, z dziwnymi zwierzętami i nie tylko. No, chodzi o to, że ludzkość wyemigrowała. No, zresztą tak jak chyba w takiej animacji, w której robot porządkował Ziemię, tym razem dali im czas, aby Ziemia sama się zregenerowała. No i tutaj akurat właśnie o tym jest film, bo trafiają tam przez przypadek, no i muszą z tymi mutacjami, różnymi rzeczami troszeczkę sobie poradzić. No i uwaga, na TVP Historia będzie Pluton Oliviera Storna z 1986 roku, młodziutki Charlie Sheen. No i przy okazji jest to również film, którym de facto polubiłem Williama Dafoe.
Doskonała rola, myślę, że warto pamiętać. Pluton to akurat piątek o godzinie 20 na TVP Historia. Sobota, na sobotę od razu troszeczkę również pod kątem młodych widzów coś chciałbym wam zaproponować. Będzie Batman Forever na TVN7 o 7.40, natomiast o 8.40 na Pulsie 2 potworna rodzinka, animacja. Myślę, że to podobać się może wszystkim i to chyba bez względu na wiek i o to głównie akurat chyba chodzi. Jeżeli chodzi o właśnie o to chodzi, żeby obejrzeć dobry film razem z rodziną chociażby. Jeżeli już wracamy do pasma wieczornego, to uwaga, Bad Boys Ride or Die to na Polsacie o 22:00, natomiast 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach, komedia romantyczna na TVN-ie do obejrzenia, polska komedia romantyczna. Jak na nasze realia, oczywiście doskonała obsada, obejrzeć można. O 21:55 Oczy Węża będą na stopklatce do zobaczenia, natomiast Mechanik Konfrontacja o 22:05 na Pulsie też może się to chyba w większości spodobać, tym bardziej, że film naprawdę całkiem przyzwoity. Natomiast tutaj akurat podrzucę pewien starszy film, bo na TVN7 Duch i Mrok będzie gwiazdorska obsada. Generalnie mamy okres międzywojenny w Kenii, a może nawet trochę wcześniej, budowa linii kolejowej i para lwów, które przez miejscowych określane są jako demony, a w zasadzie odrodzone demony w ciałach lwów, które masakrują budowniczych mostu i tej linii kolejowej, myśliwi, którzy mają rozwiązać ten problem. Nie okazuje się to takie proste, to podpowiem. A ci, którzy chcieliby pooglądać z kolei coś z pogranicza, no powiedzmy, grafiki i filmu aktorskiego, uwaga, Sin City 2, Damulka Warta Grzechu, to będzie na Pulsie 2 o 22:25 do obejrzenia. No i uwaga, film, który może porzucę, niedawno był w sumie w kinach prezentowany, bo to jest produkcja czesko-irlandzko-polsko-słowacka, Szarlatan o no, pewnego rodzaju no, szarlatan to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie człowieku, który próbuje leczyć nieortodoksyjnie, że tak powiem, w okresie międzywojennym. Film myślę, że no, dosyć intrygujący. Zresztą, no tak, od razu mi się akurat przypomniała polska produkcja Znachor, no ale to jakby trochę inna kategoria, natomiast no troszeczkę oczywiście tutaj sporo wspólnego jest pewnie. Kolejne zestawienie, przechodzimy do niedzieli. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to znowu chciałbym wam zaproponować no powiedzmy propozycje również takie dla zaspokojenia w zasadzie zajęcia młodych. Krzywym zwierciadle, europejskie wakacje, to może nie jest do końca dla całkiem młodych, ale myślę, że też obejrzą to całkiem sympatycznie i chętnie. Kopciuszek, musical, no nie wiem, czy to akurat spodoba się wszystkim, ale jakby co do czego, to ewentualnie możecie jeszcze pooglądać sobie na przykład Abu Simbel, Świątynia nad Dinem. To dokument, który na TV Historia się dziś pojawi. Jeżeli chodzi o pasmo wieczorne, to uwaga, na Polsacie 20 Gierek, biografia Koterski, no chciałem powiedzieć młody Koterski, ale niech będzie, Misiek Koterski w roli Gierka. Syn Edwarda Gierka stwierdził, że Misiek był prawie bardziej Edwardem Gierkiem niż jego tata. W związku z tym podobieństwo duże, a film, no cóż, powiem tak, niezwykle intrygujący okres w historii PRL-u, historii Polski, także jak najbardziej godne polecenia.
My Day, polska produkcja z 2020 roku, obsada gwiazdorska, to na TVN 22.05. Natomiast na stopklatce o 29 Legion będzie do obejrzenia. No powiedzmy nawiązanie Wielkiej Brytanii do tradycji kiedy to terytorium było częścią Imperium Rzymskiego. Na Pulsie z kolei będzie Iluzja o 21.55. Morgan Freeman, także warto o tym pamiętać. No i uwaga, film, który ja wielokrotnie już polecałem i polecę jeszcze raz. Dramat wojenny, niemiecki dramat wojenny z 2001. Jeniec tak daleko jak nogi poniosą. Ekranizacja przygód, no to może za dużo powiedziane, życia niemieckiego żołnierza, który w trakcie II wojny światowej trafia z całą jednostką do radzieckiej niewoli. Tam pod takim bardziej czy mniej realnymi zarzutami trafia przed sąd jako zbrodniarz wojenny. Stamtąd lądują w radzieckim gułagu, gdzieś tam daleko, niedaleko Kamczatki. I on stamtąd ucieka. Na piechotę przechodzi całą Syberię, przechodzi te Stany, Republiki Środkowoazjatyckie Związku Radzieckiego, dociera do Iranu, wraca do domu na piechotę. Ta podróż zajmuje mi kilka lat, wraca po ponad 10 latach pobytu w niewoli do domu. Historia niesamowita, historia poruszająca, a poza tym jakby na to nie spojrzeć, prawdziwa. To jest jakby troszeczkę inny wymiar II wojny światowej. Nasi rodacy też nie wszyscy powracali z Kazachstanu czy Syberii. Niektórzy z nich wrócili, a w zasadzie nie oni, tylko ich wnukowie, wnuki, prawnuki wracały w latach 90. do Polski dopiero. Byli tacy, którzy nie wrócili do tej pory. Jednym słowem, moi drodzy, historia nad wyraz prawdziwa. Warto o tym pamiętać. No i amerykańscy sąsiedzi to będą na Super Polsacie do obejrzenia 22.65 w niedzielę. Też polecam. Natomiast Zaklinacz deszczu, film amerykańsko-niemiecki o 20.00, to popkultura, też chyba warto pamiętać. No i będzie ponownie możliwość obejrzenia Popiołów z 1965 roku, to na TVP Historia. Jeszcze tylko szybciutko propozycja. Krwawa pogoń na Pulsie w poniedziałek o 22.00 do obejrzenia. A dodatkowo, jeżeli już, to uwaga, na TVP2 Ballada o białej krowie. Wbrew pozorom naprawdę bardzo ciekawa propozycja. A ja myślę, że skoro już tak żeśmy odjechali, to nie wiem, czy kojarzycie taką grupę Dubioza Collective. Piotrek i Kuba z Worka Buszu kiedyś zaprezentowali kilka ich utworów, w związku z tym nie jest to mi bynajmniej obce, a prawdę mówiąc Balkan Boys całkiem nieźle się jeszcze dodatkowo słucha, także gramy. I like

Tak. Chyba powinienem zacząć od przypomnienia kilku informacji, które dotyczą jutra i piątku. Przypominam, od 10:00 Dzień Lądowca, czyli Święto Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice. To na kampusie głównym oczywiście komplet akcji będzie się rozgrywał, także zapraszam, bo będzie dużo atrakcji, w tym koncercik, no i radio nowinki w tle oczywiście. Dodatkowo podpowiem, że z kolei o godzinie 17:00 w działowni rozmowa, i to nie byle jaka rozmowa, bo temat główny, czy jeszcze umiemy się słuchać, o dialogu w świecie podziałów i emocji, a rozmawiać będą metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś i rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata, przypominam, w czwartek, jutro o godzinie 17:00. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej odległe, aczkolwiek wcale nie tak bardzo, przypominam, w piątek, początek weekendu, ale również koncerty juwenaliowe politechniczne, czyli strefa Polibuda, piątek, sobota, natomiast w piątek rano będzie miał miejsce finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz, czyli poznamy laureatów, tegorocznych laureatów. To od godziny 12:00 będzie się rozgrywało, także naprawdę trzy tury, które powiedzą nam wszystko. O 19:00 wernisaż wystawy na 50-lecie przyznania nadania patrona Politechnice Krakowskiej, patrona, czyli Tadeusza Kościuszki. To wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej, wernisaż, a do oglądania oczywiście później. Przy okazji pamiętajcie, Noc Muzeów, to też takie hasło, klucz, które tutaj na piątkowy wieczór może mieć akurat spore znaczenie. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No chyba to, że też Radio Nowinki oczywiście dla was cały czas będzie grało. Jutro tradycyjnie poranek o godzinie 9:00. Potem transmisja z Dnia Lądowca. Wieczorem inżynierskie historie to o godzinie 21:00. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony mówię pa, a na koniec Sarsa jeszcze nam troszeczkę zagza i myślę, że to dobra melodia na wieczór.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

Happy birthday. So make a wish.

Tak, moi drodzy, dzień lądowca cały czas trwa. Z tego co widzę, lody się już skończyły, w związku z tym, jeżeli chcecie ochłodzić się ten pierwszy dzień, to musicie poszukać innych czynników. Natomiast na pewno czeka cały czas masa innych atrakcji, bo popcorn i wata cukrowa bez limitów, bez dodatkowych ograniczeń, to oczywiście jest dla was przygotowane. Jeżeli chodzi o grilla, to przypominam, że oczywiście możecie na darmową kiełbaskę liczyć, ale wymaga to odrobiny zachodu, bo trzeba się udać do stoisk firm i kół naukowych. Tam ewentualnie takowe bloczki na grilla możecie dostać. Co jeszcze dodać? Aha, no właśnie, powinienem jeszcze rzucić, że hot dogi też są do wzięcia, ale uwaga, uwaga, to z kolei trzeba się udać do firmy Łęgprzem, na zasadzie stoiska firmy Łęgprzem, i tam spełnić ich wyzwanie. Jeżeli co do czego, to będziecie mieli bloczek i hot dog też dla was. Dzisiaj również Boxer, Cymbergeier, Flexomierz, Mechaniczny Byk, Mega Piłkarze i Retro Automat, a także, uwaga, uwaga, za chwilę koncert zespołu. Znaczy chwilę to może przesadziłem, ale 15 minut to jest akurat ten moment, w którym możecie liczyć na występ zespołu Beton. Nie wiem jak ciężko zbrojone, ale by to.

Tak powinienem chyba pośpiewać, nie lej deszczu, nie lej, bo na stupę, bo cię tutaj nie trzeba, ale to akurat jakby kwestia już nie od nas zależna. Za chwileczkę koncert zespołu, my czekamy jeszcze tylko na część oficjalną, nazwijmy to. Natomiast nie zmienia to faktu, że za chwileczkę beton.

0: Moi drodzy, nadchodzi czasami taka chwila, kiedy ja chciałbym zaprosić wszystkich tutaj w pobliże głośników, bo po pierwsze zaraz będzie zespół, a po drugie to mamy teraz część oficjalną. Panie dziekanie, do pana rąk mikrofon.
1: Dziękuję. Bardzo się cieszę, że państwa jest tak dużo, że się państwo dobrze bawią. Organizatorzy stanęli na wysokości zadania jak co roku, za co im dziękuję. Zamówili pogodę, to, że pada, niech się państwo nie przejmują, zespół jest pod dachem. Niech się państwo też dobrze bawią na koncercie. Zespół nazywa się Masz. No i udanej zabawy do końca dnia.
0: Dobra, to jest chyba ten moment, kiedy ja wyłączam mikrofon i wpuszczamy pozostałe.
2: Halo, halo, teraz.
3: Słuchaj,
2: teraz.
3: Jest, jest, jest. No, próbujemy.

Thank you.

0: Zaraz będzie młodszy.
1: Okay. To jest G, ale można...

0: was moi studentem grożyłam, ale nie. Śpiewajcie dalej, śpiewajcie.
1: Tak,
0: ale zgadzacie się, że zrobię godzinkę dla was.
1: Dobrze. Zróbmy takie wszystkie szanse.
2: Tylko refrenów nie śpiewam.
3: Okej, okay, musimy śmiać się. Hej, co koły? Chciałam, byśmy pomyśleć trochę z refrenów.
1: Dobra.
3: Czy w sensie ci to mają wolne usta? Ej, chłopaki, musisz teraz śpiewać, dobra? Ej, zawołaj chłopaków. Śpiewamy, dobra?
4: Poczekaj.

0: Zaczynam, w sensie od razu, nie?
1: Tak.
2: A gratulacja.

Dobra, uwaga, uwaga. Podobno zespół potrzebuje się chwileczkę zestroić, odświeżyć. W związku z tym, że pozwolę sobie zrobić odrobinę przerwy. A dzisiaj, moi drodzy, przypominam Dzień Lądowca, w związku z tym macie przed sobą całą masę rzeczy, które możecie zrobić. Możecie jeszcze na przykład wziąć sobie watę cukrową i popcorn, to jest bez limitu. Jeżeli pofatygujecie się do stoisk kół naukowych czy przedstawicieli firm, które są, to macie szansę jeszcze dostać kupon na grilla na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o hot doga, to Wang's Przem akurat rozdaje takowe kupony. Dodatkowo oczywiście przypominam, że cała masa innych atrakcji, czyli na przykład Cymbergaj, elektryczny byk i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzisiaj w trakcie Dnia Lądowca. A ja myślę, że jest dobry moment, żeby posłuchać sobie troszeczkę jeszcze innej muzyki.

0: A teraz przygotujcie się, bo kolejne wejście muzyczne. Słupek mi trochę przeszkadza. Już jestem na miejscu, a w tej chwili zaczynamy. No ciąg było, ciąg dalszy. W związku z tym zespół Masz znowu przed nami.
1: Kochanie, czekaj. Kochanie, pokaż gdzie jesteś. Nie na siebie, tylko pokaż gdzie jesteś.
2: Idziecie.
1: No i musisz iść tam dalej wzdłuż.
2: Gamy. Co?
1: Nie, no Jezu, znajdź po prostu. No, do dźwięku.
2: Pieni no, pobrząkaj.
3: On to otwarł,

0: Sağ olsun Eki.
1: Zespół Beton poproszę teraz. I teraz wraca pełny zestaw. Pełny zestaw wszystkiego. Dobra, fajnie było, dzięki Miki, fajnie się grało.

Ja zacząłem teraz, później Emil zaczął.

0: będziemy śpiewać.
1: A co? Co? Co gra?
2: Nie, temperatura albo na parę.
0: Z temperaturą.
1: Nie, tylko temperatura. Ja tylko nie wiem, jaka to jest
0: tonacja. C-dur, najprostsza jaka jest. Zostawię sobie.
1: Jak wyjdzie?
0: Nie wiesz tego?
1: Nie.
2: A skąd się stało? Jaka na parę temperatura?
0: Czy co?
2: Mówiłam.

0: gramy.
1: Od waszego dnia.
0: Okej,
1: tak widzę to, prawda? Mamy to? Tak, nie? Od waszego dnia.

نقدر نروح.

0: jeszcze?
1: Dźwięk?
2: A duże? Dźwięk, dźwięk.

0: Dziękujemy wszystkim. To był zespół MASZ, możecie nas kojarzyć, bo studiujemy budownictwo tutaj na Wydziale. Dziękujemy wszystkim, którzy chcieli posłuchać i chciałabym tylko krótko podziękować całej tutaj mojej ekipie, bo to był totalny spontan, uczyliśmy się tego długo, 409. Dziękujemy wszystkim doktorom i profesorom, którzy zwalniali nas na chwileczkę, żeby móc poćwiczyć tutaj. I do zobaczenia może w przyszłym roku.
1: No i za tym.
2: Tak, moi drodzy, to dla was śpiewał, grał zespół MASZ, a ja zapraszam oczywiście na ciąg dalszy Dnia Lądowca. Jednym słowem, moi drodzy, cała masa atrakcji, które jeszcze trwają, możecie się wirtualnie przejechać autobusem historycznym skądinąd. Wata cukrowa i popcorn cały czas na wyższej dyspozycji, grill też działa, inne atrakcje również, stoiska kół naukowych i przedstawicieli firm. To oczywiście wszystko dla was dzisiaj.

dzisiejsza impreza powoli dobiega końca. Myślę, że wrażenia zostaną z nami na dłużej. Natomiast dzisiaj powoli dochodzimy do godziny 14 i powoli również będziemy kończyli dzisiejszą emisję. A przypominam, że grało do Was Radio Nowinki, natomiast możecie nas słuchać również poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Tam znajdziecie program. Dzisiaj zresztą o godzinie 21.00 inżynierskie historie, w których możecie posłuchać coś o mostach, tak podpowiem. Ale to będzie wieczorem. A dzisiaj powoli zmierzamy do zakończenia Dnia Lądowca Anno Domini 2026. Przypominam, że o 17.00 w działowni rozmowa pana rektora z panem kardynałem. W związku z tym będzie na wyraz ciekawe spotkanie, na które oczywiście serdecznie Was zapraszam.

finał konkursu Tadeusz Kościuszko i żołnierz. Też warto o tym pamiętać. No i jeżeli byście byli w pobliżu, to jeszcze dorzucę jedną sprawę. Będzie miał miejsce początek wystawy, tematycznej, która dotyczy rocznicy nadania Politechnice Krakowskiej imienia Tadeusza Kościuszki. 50 lat temu właśnie takie miano nadano Politechnice Krakowskiej. Takiego patrona oczywiście. A dzisiaj dziękuję bardzo. Do

on byleby nie zgół. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką

mamy dzisiaj czwartek, 14 dzień maja i 134 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maciej i Bonifasa, ale także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień farmaceuty i dzień opiekuna medycznego, zarazem jednym słowem bardzo zdrowotnie, prozdrowotnie oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, koncertowe, to ja przypominam, że wystartowały już tegoroczne juwenalia krakowskie i to w czterech strefach naraz, ale skoncentrujmy się na tej naszej politechnicznej. Już jutro na lotnisku, na Czyżynach, czyli niedaleko akademików, moi drodzy, w ramach strefy Polibudy można będzie wziąć udział w koncercie i to nie byle jakim. Natomiast nieco wcześniej, bo do 12 można się wybrać na rynek główny w ramach tradycyjnego korowodu. Natomiast wracając do koncertu, to politechnicznie zagra ich troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka Grubasa i Lotta. Oczywiście wszystkie koncerty dla nas i będą grały. Jednym słowem, jeden z ciekawszych koncertów tegorocznych juwenali. Zapraszam. A ci, którzy nie wybierają się na juwenalia, a chcieliby pójść do kina, no to mam dla was troszeczkę przewrotną propozycję. Bo nie wiem, czy macie świadomość, ale po kilkudziesięciu latach znowu na wielkim ekranie w multikinie będzie można jutro o 19.45 obejrzeć Top Gun z Tomem Cruise'em, kiedy był młody, miły, sympatyczny. Natomiast, jeżeli, no powiedzmy, Top Gun was już nie rusza, ale chcielibyście obejrzeć Top Gun Maverick, czyli po kontynuację tamtego filmu, ale po latach kilkudziesięciu, to możecie również ten film obejrzeć już w piątek, również o 21.15. Jednym słowem, do wyboru, do koloru, no różnica w wieku widoczna, a Tom Cruise dalej występuje, moi drodzy, oj, występuje. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, no to moi drodzy, mam dla was informacji kilka. Po pierwsze, dzisiaj już od godziny 10 do 14 dzień lądowca, czyli Święto Wydziału Inżynierii Lądowej, to przede wszystkim wieczorem o 17 w działowni koncert, no nie koncert, moi drodzy, rozmowa, o właśnie, tak chyba lepiej to brzmi, rozmowa kardynała Grzegorza Rysia i profesora Andrzeja Szalaty, skąd inąd rozmowa metropolity krakowskiego i rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko na temat, czy jeszcze umiemy się słuchać. Myślę, że wydarzenie nad wyraz ciekawe, interesujące, warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi już o piątek, no to pamiętajcie o tym, że już jutro mamy po pierwsze finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz. To będzie się rozgrywało na Politechnice i poznamy oczywiście finalistów. Natomiast nieco później, bo o 19 w ramach Nocy Muzeów skądinąd w Muzeum Politechniki Krakowskiej rozpoczęcie wystawy tematycznej dotyczącej nadania nazwy, tytułu Politechnice Krakowskiej, bo patron został nam nadany dokładnie 50 lat temu w 1976 roku. Materiały do muzeum również i Politechniczne Radio, czyli Nowinki dostarczyło, bo w archiwum żeśmy coś znaleźli, a ja zapraszam do obejrzenia wystawy czasowej, podkreślam. Myślę, że warto poświęcić na to czas. Wernisaż, tak jak powiedziałem, w piątek, natomiast oczywiście wystawę będzie można zwiedzać już w najbliższych dniach. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, mam dla was nie byle jaką propozycję, bo możecie nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, no i w zasadzie później wszystko będzie już jasne, czytelne i głośne. A skoro tak, no to jeszcze jedna informacja. Dzisiaj wieczorem o 21 inżynierskie historie, natomiast jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9, a wieczorem herbata. Natomiast na weekend jeszcze zdążymy się ze sobą połączyć i poinformować. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Mamy dzisiaj czwartek, 14 dzień maja i 134 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maciej i Bonifasa, ale także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień farmaceuty i dzień opiekuna medycznego, zarazem jednym słowem bardzo zdrowotnie, prozdrowotnie oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, koncertowe, to ja przypominam, że wystartowały już tegoroczne juwenalia krakowskie i to w czterech strefach naraz, ale skoncentrujmy się na tej naszej politechnicznej. Już jutro na lotnisku, na Czyżynach, czyli niedaleko akademików, moi drodzy, w ramach strefy Polibudy można będzie wziąć udział w koncercie i to nie byle jakim. Natomiast nieco wcześniej, bo do 12:00 można się wybrać na rynek główny w ramach tradycyjnego korowodu. Natomiast wracając do koncertu, to politechnicznie zagra ich troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka Grubasa i Lotta. Oczywiście wszystkie koncerty dla nas i będą grały. Jednym słowem, jeden z ciekawszych koncertów tegorocznych juwenali. Zapraszam. A ci, którzy nie wybierają się na juwenalia, a chcieliby pójść do kina, no to mam dla was troszeczkę przewrotną propozycję. Bo nie wiem, czy macie świadomość, ale po kilkudziesięciu latach znowu na wielkim ekranie w multikinie będzie można jutro o 19:45 obejrzeć Top Gun z Tomem Cruise'em. Kiedy był młody, miły, sympatyczny. Natomiast, jeżeli, no powiedzmy, Top Gun was już nie rusza, ale chcielibyście obejrzeć Top Gun Maverick, czyli po kontynuację tamtego filmu, ale po latach kilkudziesięciu, to możecie również ten film obejrzeć już w piątek, również o 21:15. Jednym słowem, do wyboru, do koloru, no różnica w wieku widoczna, a Tom Cruise dalej występuje, moi drodzy, oj występuje. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, no to moi drodzy, mam dla was informacji kilka. Po pierwsze, dzisiaj już od godziny 10 do 14 dzień lądowca, czyli święto Wydziału Inżynierii Lądowej, to przede wszystkim wieczorem o 17 w działowni koncert, no nie koncert, moi drodzy, rozmowa, o właśnie, tak chyba lepiej to brzmi, rozmowa kardynała Grzegorza Rysia i profesora Andrzeja Szaraty, skądinąd rozmowa Metropolity Krakowskiego i rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko na temat, czy jeszcze umiemy się słuchać. Myślę, że wydarzenie nad wyraz ciekawe, interesujące, warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi już o piątek, no to pamiętajcie o tym, że już jutro mamy po pierwsze finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz. To będzie się rozgrywało na Politechnice i poznamy oczywiście finalistów. Natomiast nieco później, bo o 19:00 w ramach Nocy Muzeów skądinąd w Muzeum Politechniki Krakowskiej rozpoczęcie wystawy tematycznej dotyczącej nadania nazwy, tytułu Politechnice Krakowskiej, bo patron został nam nadany dokładnie 50 lat temu w 1976 roku. Materiały do muzeum również i Politechniczne Radio, czyli Nowinki dostarczyło, bo w archiwum żeśmy coś znaleźli, a ja zapraszam do obejrzenia wystawy czasowej, podkreślam. Myślę, że warto poświęcić na to czas. Wernisaż, tak jak powiedziałem, w piątek, natomiast oczywiście wystawę będzie można zwiedzać już w najbliższych dniach. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, mam dla was nie byle jaką propozycję, bo możecie nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, no i w zasadzie później wszystko będzie już jasne, czytelne i głośne. A skoro tak, no to jeszcze jedna informacja. Dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, natomiast jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9:00, a wieczorem herbatka. Natomiast na weekend jeszcze zdążymy się ze sobą połączyć i poinformować. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21:00. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No, moi drodzy, muszę przyznać, że dzisiaj mam chrypkę delikatną, bo PIK Biblioteki był od godziny 10 do 13 na Warszawskiej, na kampusie Politechniki Krakowskiej oczywiście. Swoją drogą oczywiście pozdrawiam wszystkie panie i panów z biblioteki, dziękuję za pomoc. No i powiem wam tak, grill był bardzo, bardzo, bardzo, bardzo udany. Ja chwalę sobie. To było już za nami. Jutro dzień lądowca, na który też oczywiście zapraszam. Natomiast dzisiaj wita się z wami Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was zrealizuje i poprowadzi. A w programie tradycyjnie będzie o informacjach kulturalnych, wydarzeniach, które w najbliższym czasie się rozegrają tu i ówdzie. Będzie również, co istotne, o juwenaliach krakowskich skądinąd. Będzie również o premierach filmowych, będzie również o propozycjach serwisów streamingowych i propozycjach tych ogólnodostępnych kanałów telewizyjnych. No i nie wiem, czy macie świadomość, festiwal w Cannes się rozpoczął, ale o nim będzie troszeczkę więcej chyba w przyszłym tygodniu. Przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się wtedy więcej na ten temat przygotować, no bo na razie mógłbym chyba dyskutować w dużej mierze o kreacjach gwiazd, a radio to chyba nie jest to medium, w którym to można by poruszyć, tym bardziej, że no jakby to powiedzieć, chyba nie jest to coś, co mnie akurat najbardziej interesowało w tym wszystkim. Skądinąd dużo Polaków tam będzie, o właśnie tak, to można podkreślić. A skoro tak, no to już chyba jest ten moment, kiedy możemy zacząć, no nie wiem, grać właśnie, a skoro już mowa o kreacjach, to będzie chyba dobre podsumowanie. Modelki. That's it.

No, od czego by tu zacząć? Chyba zacząć trzeba od juwenaliów, no bo juwenalia krakowskie już wystartowały. Ja przypomnę, że na strefie politechnicznej naprawdę dużo dziać się będzie. Dość powiedzieć, że w piątek poza Korowodem, który oczywiście jest międzyuczelniany i o 12 na rynku się spotykamy, to o 17 otwierają się bramy na lotnisko, a tutaj występować będą Lotta, Łydka Grubasa, Lordofon, Strachy na Lachy i ich troje. To jutro. Pojutrze oczywiście, w piątek, moi drodzy. Natomiast w sobotę Aster i DJ Sojna, Gruby Malielski, Guzior, Słoń, Żabson i Avi. To będą akurat wydarzenia związane z koncertami na lotnisku. Natomiast w niedzielę na Osiedlu Studenckim dzień na OSPK, czyli Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej. Jednym słowem, relax, chillo i cokolwiek innego. Jeżeli chodzi o inne wydarzenia związane z juwenaliami, tymi krakowskimi oczywiście, no to moi drodzy, zaczynamy. Bo nie wiem, czy macie świadomość, są cztery strefy koncertowe, czyli AGH Plaża, UJ Żaczek, Poli Buda, no i AKF Zielone, czyli to z kolei kampus Akademii Kultury Fizycznej na ulicy Jana Pawła, w sumie też niedaleko od akademików Politechniki, możecie się ewentualnie wybrać. Zaczynamy od AGH-u, tam akurat na boiskach, na kortach koncerty, a to oznacza, moi drodzy, że dziać się będzie sporo, bo te główne AGH-owskie koncerty to jest 20, 21, 22 i 23 maja przede wszystkim. Jeżeli tak, to od razu zaczynamy. 20 Kukon, Hubert, Jan Rapowanie, dodatkowo jeszcze Zalia, BSK, a poza tym już 21 Nocny Kochanek, bracia Figo Fagot, Big Cyc, Skolim, no prawie że Disco Polo, Daj to głośniej, Myslowic i Tomekasz, a nie, Myslowic i Tomekasz to już 22 piątek. Natomiast 22 jeszcze, też piątek, Lemon, Metro. Natomiast na 23 maja, na sobotę, czyli to już jest przyszły tydzień w pełnej rozciągłości, Głolec, Orkiestra, Piżama Porno, Dżem w nowej odsłonie, czyli nieco starej, i orkiestra AGH będzie też was zabawiała wieczorową porą. No i jeszcze jedna ostatnia atrakcja, Konfuko AGH, czyli też troszeczkę symfonicznie. Jeżeli chodzi o strefę Żaczek, to na UJ-cie, tutaj pokrywają się terminy z Politechniką. Dzisiaj był albo i będą jeszcze to Desidery, Wojtek Szumański, Reto, no i właśnie te modelki to nie były bez przypadku, bo na wieczór, na Żaczku właśnie modelki dzisiaj występują. Jutro miły ATZ, Catch Up, dodatkowo Kosma, Król, Kania i Krzaku, również Kasperczyk. Natomiast na piątek Nautofon, Tymek, Sarius i Paw Beats, tudzież Chivas. Na 16, czyli to już na sobotę, Miętcha, Fisze Made, Tworzywo i Happy Sad, jednym słowem. O tak, zwłaszcza ten ostatni zapowiada się ciekawie. Na Polibudzie mówiłem już o programie, w związku z tym chyba nic dodać, nic mówiąc, ale zapraszam. W tle jeszcze, zaraz, o Avim już mówiłem, to można podejść. Natomiast na AWF-ie, to wróć Akademii Kultury Fizycznej, dzisiaj baciary, jednym słowem, może skromnie, ale za to wymownie i krótko można przedstawić. To jeżeli chodzi o wydarzenia związane z juwenaliami. Jeżeli chodzi o inne koncertowe i nie tylko koncertowe, to przypominam, dzisiaj wystartował 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, warto o tym pamiętać.
Jutro w Nowogródzkim Centrum Kultury najpiękniejsze piosenki Kaliny Jędrusik. Tym razem będzie oczywiście w doskonałym towarzystwie i piękne piosenki do odśpiewania i odtworzenia. W piwnicy pod baranami powróćmy jak za dawnych lat, to akurat na piątek na godzinę 19 się zapowiada, myślę, że też warto się wybrać. Klub Studio z kolei zaprasza na Public Image Limited, jednym słowem kultowy zespół będzie po Europie krążył i właśnie w sobotę o 18 w klubie Studio się pojawi. Dawno ich nie słyszałem, a szkoda, bo oczywiście kawałek historii za tym przemawia. Jeżeli chodzi o kolejny zestaw, to podpowiem, że Fandowim Criminals w kwadracie, to akurat na 21 maja, czyli przyszły tydzień, czwartek się zapowiadają, także możemy już się powoli do tego ewentualnie ustawiać. Ja jeszcze podpowiem, że Gaming Concert w Tauron Arenie to przyszły weekend, także przygotujcie się, bo naprawdę mocne wydarzenie, poniekąd oczywiście powiązane z festiwalem muzyki filmowej, ale to oczywiście jakby zupełnie inne skojarzenie. Dobra, moim zdaniem to tyle, jeżeli chodzi o propozycje, bo naprawdę i tak sporo tutaj do wyboru i odsyłam również do szczegółowych programów, bo mimo wszystko na wszystkie te koncerty, no pomijając inne sprawy, trzeba ni mniej, ni więcej, tylko powiedzmy postawić się i zakupić również jakiś bilet. A teraz Alvin będzie nas zabawiał, także gramy i słuchamy.

No dobra, jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to zacznę z pewnym przeskokiem. Nie piątek, tylko sobota, wyjątkowo, trochę nietypowo. Premiera polskiego dokumentu pod tytułem Znaki Pana Śliwki. A chodzi o grafika projektanta, który ukształtował w pewnym stopniu jakąś wizualną tożsamość Polski. Biografia, dokument, myślę, że warto ewentualnie obejrzeć, jeżeli uda Wam się akurat trafić na ten film oczywiście. A jeżeli chodzi już o propozycje bardziej, powiedzmy, piątkowe, to oczywiście kolejna odsłona przygód Kurozająca. Tym razem Kurozający, Świątynia Świstaka. Komedia przygodowa, animowana oczywiście, do obejrzenia już od piątku. Nasz wyjątkowy bohater odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozajonców potrzebuje ratunku. Wyrusza więc w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni, która ma wyjaśnić co, jak, dlaczego i po co. Kolejna propozycja to dokument muzyczny, moi drodzy. Iron Maiden, Burning Ambition, jednym słowem prezentacja 50 lat historii zespołu Iron Maiden. W związku z tym nic dodać, nic ująć, moi drodzy. To po prostu chyba trzeba obejrzeć i nic innego tutaj powiedzieć chyba nie mogę, czy wręcz nie powinienem, no bo to w końcu rzutuje samo za siebie i mówi samo za siebie. Kolejna propozycja filmowa, tym razem film Obsesja, film amerykański, trochę do straszenia, bo to horror oczywiście. Mamy naszego bohatera, który platonicznie zakochany jest w swojej przyjaciółce, no i chce zdobyć jej serce, no i postanawia swoje marzenie spełnić za pomocą, no jak się domyślacie, niezbyt czystych chwytów. Podkreślam, horror, więc straszyć będzie. Kolejna propozycja to film Romeria, dramat hiszpański. Mamy bohaterkę, która wraca do rodzinnej Galicji, by odkryć prawdę o zmarłych rodzicach, no i wśród przemilczeń krewnych oraz z pomocą pamiętnika matki buduje własną opowieść o miłości, pamięci, no i przełamywaniu dziedziczonych tabu. Jednym słowem, historia, no jak ich wiele, ale przede wszystkim prawie że Romeo i Julia w takim hiszpańskim, galicyjskim wydaniu, aczkolwiek oczywiście z pewnej perspektywy do od oglądnięcia. Film, myślę, że nad wyraz ciekawy, atrakcyjny, no i przede wszystkim ta Hiszpania ostatnio nas kusi, ciągnie ku sobie i coraz więcej ludzi tam chętnie, no nie tylko wjeżdża na wakacje, ale się osiedla. No jednym słowem, myślę, że jest to na pewno też coś, co może wielu zainteresować. No i teraz uwaga, Everybody Loves Outlaw, gramy, no bo jakżeż to chyba inaczej można określić.

No i propozycje serwisów streamingowych, to oczywiście dla Waszych potrzeb. Zaczynamy od, niech będzie Amazon Prime, moi drodzy. Od paru dni do obejrzenia na serwerach Amazona, ostatnio tak w Paryżu między innymi. Dodatkowo gry wojenne, komplet gatunku, również Inspektor Clouseau, czyli Różowa Pantera w komplecie, bo i zemsta, i nie tylko, jednym słowem sporo tych odcinków do obejrzenia. Jednym słowem prawie cały komplet, jeżeli nie cały, musiałbym policzyć, ale tak mi się wydaje. Dodatkowo klasyk, czyli Purpurowa Róża z Kairu, Dorwać Małego z Danem DeVito. No i uwaga, uwaga, również Yandl z Barbarą Streisand w roli głównej. Taka opowieść o dziewczynie, która postanawia zdobyć wiedzę i nauki zarezerwowane dla mężczyzn. Bynajmniej nie mowa o krakowskiej akademii Anno Domini XV wieku, ale środowisko ortodoksyjnych Żydów, moi drodzy. To tak a propos tego filmu. Kolejna propozycja, która myślę, że wielu zainteresuje, no to przerzucamy się na, uwaga, uwaga, Disney Plus. A tutaj, jeżeli chodzi o seriale, to od piątku pierwsze dwa odcinki Witamy w Wrexham, piąty sezon, także wyścigi będą na topie. A od wczoraj można oglądać Tutti we Włoszech, drugi sezon. Wszystkie 12 odcinków jest do obejrzenia, także chyba może być. No i uwaga, uwaga, Punisher ostatnie starcie. Odcinek specjalny dzisiaj się pojawił, także jak żeście nie widzieli, to macie szansę obejrzeć. No i Rywale, drugi sezon, trzy pierwsze odcinki już od piątku również do obejrzenia. Dorzucę jeszcze jedną sprawę. Otóż jeżeli dobrze policzyłem, Top Guns, następne pokolenie, to od dzisiaj już jest dostępne, a od piątku Lisa and Walter to był wypadek. Czy 20 mieści się? Tak? No niech będzie. Blue w shortach, nowe odcinki od 20 maja. Dodatkowo jeszcze Myszka Miki i Frajdomek. To wszystko oczywiście już dla trochę młodszych widzów. Jeżeli chodzi o HBO Max, to ja przypominam, że od kilku dni Bohemian Rhapsody jest do obejrzenia. Doskonały film. Rami Malek, który wcielił się Freddiego Mercurego. Doskonałe. No, film autoryzowany skądinąd przez resztę ekipy Queen, także obejrzeć naprawdę no, warto. Jeżeli nie widzieliście, obejście, no bo no, myślę, że gwiazdy rocka tak odtworzonego, to jeżeli nie będzie to sztuczna inteligencja i malunek, nie zobaczycie chyba więcej nigdy. Naprawdę doskonały film. Elvis się przy tym chowa, jeżeli chodzi o twórstwo. Chociaż jeżeli chodzi o sam wątek, no to można już w tym momencie troszeczkę podyskutować. Również od paru dni Song of the Samurai, nowy serial. Drugi odcinek, jeżeli dobrze sobie liczę, będzie w sobotę, także przygotujcie się na to. Natomiast dodatkowo dzisiaj miniaturowa żona, premiera, pierwszy odcinek, także też fajnie się to może ułożyć. I Stage of Love również od dzisiaj, natomiast od jutra druga odsłona Na szlaku wielkich odkryć, pierwszy odcinek, także premiera. Dodatkowo jeszcze Witamy na Hawajach, Amrub i Lista A, czyli 15 opowieści o azjatyckiej i pacyficznej diasporze. Na piątek z kolei Wojny Gangów, Bandidos, odcinek pierwszy, premiera.

i Working Man również od piątku do obejrzenia. Jeżeli chodzi o Netflixa, to tradycyjnie licencyjne tytuły najpierw, no bo tak jakoś wychodzi. Od wczoraj, nie wiem, czy macie świadomość, Gladiator 2. No, czy się podoba, czy nie, sami ocencie. Gladiator podstawowy, cacy, Gladiator 2, tak sobie. Sex Story również od wczoraj, natomiast dzisiaj Kraven Łowca się objawił na serwerze. Dodatkowo od piątku będziecie mogli obejrzeć Zgadnij Kto, tudzież One Piece również. I również od piątku gala wręczenia nagród Les Culturistas. No jednym słowem też się dobrze zapowiada. Parę dni luzu i 19 to jest już wtorek, jeżeli dobrze liczę. Zaraz, piątek, sobota, niedziela, tak, we wtorek 19 Siostry będą do obejrzenia. No i uwaga, Ministranci byli do obejrzenia już od jakiegoś czasu na Amazonie, to tak przypominam. Natomiast od 21, czyli od przyszłego tygodnia w czwartek, będą dostępni również na Netflixie jako produkt licencyjny. Ja ze swej strony dorzucę jeszcze propozycje Netflixa, ale produkcji własnych Netflixa. W związku z tym, uwaga, zaczynamy. Devil May Cry, sezon drugi, to jest od wczoraj dostępny, natomiast dzisiaj autobus, strajk piłkarzy reprezentacji Francji, doskonałe dopasowanie sezon czwarty i między ojcem a synem dodatkowo jeszcze koguciki sezon drugi. Jutro z kolei Nemesis, Bratnia Dusza i Wypadek, sprawa Mackenzie Shields. No i dodatkowo jeszcze The Wonderfuls, to też może wam się spodobać. Berlinda Max Gronstein też pewnie. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, Ronda Ramsey kontra Gina Carano, natomiast od wtorku Wendy's Sakes Legacy, dodatkowo sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii, cud Liverpoolu w Stambule. Skądinąd ten mecz powinniście pamiętać, moi drodzy. To od wtorku będzie dostępne. Dzień później Carissima będzie dostępne, czyli od środy też oczywiście zapraszam. Jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych, wybrane propozycje serwisów streamingowych, to już tyle. Myślę, że teraz jest pora, aby sobie zagrać, no właśnie, Emu już chyba była, no to cóż, niech będzie Luna Call.

No i propozycje filmów do obejrzenia na tych najbardziej dostępnych, ogólnodostępnych kanałach telewizji naziemnej. Dzisiaj o 23.55 Dzień Niepodległości będzie na Polsacie, także zapraszam, bo to się zawsze ogląda bardzo fajnie i sympatycznie. W tym roku chyba już dwa razy, ale nie wiem, może jednak dzisiaj nie okręcę, ale może się jednak zdecyduję. Zobaczymy. Na Pulsie Księga Luster to o 22.20 będzie do obejrzenia, natomiast na Pulsie 2 Zły Porucznik to jest ta wersja z 2009 roku, w związku z tym trochę inaczej. No a na TV4 Pamięć Absolutna, ale w tej pierwotnej wersji 1990 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem, także zapraszać oczywiście mogę i chcę, no bo to akurat oglądało się jak najbardziej sympatycznie i myślę, że wielu się to spodobać może. W TVP Historia o 21.25 dokument Świadkowie Czarnobyla, o tyle istotne, że ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, ta osłona zewnętrzna tego, nazwijmy to, sarkofagu, w którym reaktor jest schowany, ukryty, została uszkodzona poprzez wybuch, no, ponoć przypadkowy drona, ale nie zmienia to faktu, że znowu zaczyna być z tym Czernobylem troszeczkę niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o jutro, czyli w czwartek, Zabij mnie kochanie, to akurat na Polsacie o 21.50, natomiast na TVN-ie na twoim miejscu komedia o 22.40, no i Ślepy traf, dramat kryminalny, to akurat na Stopklatce, natomiast prezydencka córka, komedia romantyczna o 22.10 na Pulsie, też myślę, że wielu się spodoba. No i uwaga, thriller francusko-amerykański, ale nie tylko, bo europejski też, Notre Dame płonie, czyli w tym momencie ognisty podmuch czy cokolwiek innego, ale w takim bardziej europejskim, paryskim wykonaniu. No a jeżeli chodzi o TVP Kultura, Człowiek z Marmuru będzie o 25 w czwartek do obejrzenia. Film Wajdy z 1976 roku, przypominam, naprawdę klasyk, chyba bardziej się tego nie da podkreślić. Jeżeli chodzi o piątkowe propozycje, to podpowiem, że Pitbull Niebezpieczne Kobiety to 23.15 na Polsacie, też może wam się spodobać. 100 dni do matury, komedia o 20 na TVN-ie, natomiast ja podpowiem, że no z reguły horrorów nie polecam, ale będzie remake Carrie do obejrzenia na Stopklatce o 22, także jeżeli lubicie, to startujcie. No a na Pulsie Jeden Gniewny Człowiek o 22, czyli Jason Statham, który ma uporządkować kwestię napadów na konwoje. Czy mu się uda? Zobaczymy. Super Polsacie o 21. Tysiąc lat po ziemi. Film, no powiedzmy, w swoim czasie bardzo dobrze przyjmowany, bo to z 2013, kilkanaście lat. Will Smith tym razem w roli ojca na ziemi. Ziemi troszeczkę zdeformowanej, z dziwnymi zwierzętami i nie tylko. No, chodzi o to, że ludzkość wyemigrowała. No, zresztą tak jak chyba w takiej animacji, w której robot porządkował Ziemię, tym razem dali im czas, aby Ziemia sama się zregenerowała. No i tutaj akurat właśnie o tym jest film, bo trafiają tam przez przypadek, no i muszą z tymi mutacjami, różnymi rzeczami troszeczkę sobie poradzić. No i uwaga, na TVP Historia będzie Pluton do Rivera Storna z 1986 roku, młodziutki Charlie Sheen. No i przy okazji jest to również film, którym de facto polubiłem Williama Dafoe.
Doskonała rola, myślę, że warto pamiętać. Pluton to akurat piątek o godzinie 20 na TVP Historia. Sobota, na sobotę od razu troszeczkę również pod kątem młodych widzów coś chciałbym wam zaproponować. Będzie Batman Forever na TVN7 o 7.40, natomiast o 8.40 na Pulsie 2 potworna rodzinka, animacja. Myślę, że to podobać się może wszystkim i to chyba bez względu na wiek i o to głównie akurat chyba chodzi. Jeżeli chodzi o właśnie o to chodzi, żeby obejrzeć dobry film razem z rodziną chociażby. Jeżeli już wracamy do pasma wieczornego, to uwaga, Bad Boys Ride or Die to na Polsacie o 22:00, natomiast 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach, komedia romantyczna na TVN-ie do obejrzenia, polska komedia romantyczna. Jak na nasze realia oczywiście doskonała obsada, obejrzeć można. O 21:55 Oczy Węża będą na stopklatce do zobaczenia, natomiast Mechanik Konfrontacja o 22:05 na Pulsie też może się to chyba w większości spodobać, tym bardziej, że film naprawdę całkiem przyzwoity. Natomiast tutaj akurat podrzucę pewien starszy film, bo na TVN7 Duch i Mrok będzie gwiazdorska obsada. Generalnie mamy okres międzywojenny w Kenii, a może nawet trochę wcześniej, budowa linii kolejowej i para lwów, które przez miejscowych określane są jako demony, a w zasadzie odrodzone demony w ciałach lwów, które masakrują budowniczych mostu i tej linii kolejowej, myśliwi, którzy mają rozwiązać ten problem. Nie okazuje się to takie proste, to podpowiem. A ci, którzy chcieliby pooglądać z kolei coś z pogranicza, no powiedzmy, grafiki i filmu aktorskiego, uwaga, Sin City 2, Damulka, Warta Grzechu, to będzie na Pulsie 2 od 22:25 do obejrzenia. No i uwaga, film, który może porzucę, niedawno był w sumie w kinach prezentowany, bo to jest produkcja czesko-irlandzko-polsko-słowacka, Szarlatan o no, pewnego rodzaju no, szarlatan to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie człowieku, który próbuje leczyć nieortodoksyjnie, że tak powiem, w okresie międzywojennym. Film myślę, że no, dosyć intrygujący. Zresztą no tak, od razu mi się akurat przypomniała polska produkcja Znachor, no ale to jakby trochę inna kategoria, natomiast no troszeczkę oczywiście tutaj sporo wspólnego jest pewnie. Kolejne zestawienie, przechodzimy do niedzieli. Jeżeli chodzi o niedzielę, no to znowu chciałbym wam zaproponować no powiedzmy propozycje również takie dla zaspokojenia w zasadzie zajęcia młodych. Krzywym zwierciadle, europejskie wakacje, to może nie jest do końca dla całkiem młodych, ale myślę, że też obejrzą to całkiem sympatycznie i chętnie. Kopciuszek, musical, no nie wiem, czy to akurat spodoba się wszystkim, ale jakby co do czego, to ewentualnie możecie jeszcze pooglądać sobie na przykład Abu Simbel, Świątynia nad Dinem. To dokument, który na TV Historia się dziś pojawi. Jeżeli chodzi o pasmo wieczorne, to uwaga, na Polsacie 20 Gierek, biografia Koterski, no chciałem powiedzieć młody Koterski, ale niech będzie, Misiek Koterski w roli Gierka. Syn Edwarda Gierka stwierdził, że Misiek był prawie bardziej Edwardem Gierkiem niż jego tata. W związku z tym podobieństwo duże, a film, no cóż, powiem tak, niezwykle intrygujący okres w historii PRL-u, historii Polski, także jak najbardziej godne polecenia.
My Day, polska produkcja z 2020 roku, obsada gwiazdorska, to na TVN 22.05, natomiast na stopklatce o 29 Legion będzie do obejrzenia. No powiedzmy nawiązanie Wielkiej Brytanii do tradycji kiedy to terytorium było częścią Imperium Rzymskiego. Na Pulsie z kolei będzie Iluzja o 21.55, Morgan Freeman, także warto o tym pamiętać. No i uwaga, film, który ja wielokrotnie już polecałem i polecę jeszcze raz. Dramat wojenny, niemiecki dramat wojenny z 2001. Jeniec tak daleko jak nogi poniosą. Ekranizacja przygód, no to może za dużo powiedziane, życia niemieckiego żołnierza, który w trakcie II wojny światowej trafia z całą jednostką do radzieckiej niewoli. Tam pod takim bardziej czy mniej realnymi zarzutami trafia przed sąd jako zbrodniarz wojenny. Stamtąd lądują w radzieckim gułagu, gdzieś tam daleko, niedaleko Kamczatki. I on stamtąd ucieka. Na piechotę przechodzi całą Syberię, przechodzi te Stany, Republiki Środkowoazjatyckie Związku Radzieckiego, dociera do Iranu, wraca do domu na piechotę. Ta podróż zajmuje mi kilka lat, wraca po ponad 10 latach pobytu w niewoli do domu. Historia niesamowita, historia poruszająca, a poza tym jakby na to nie spojrzeć, prawdziwa. To jest jakby troszeczkę inny wymiar II wojny światowej. Nasi rodacy też nie wszyscy powracali z Kazachstanu czy Syberii. Niektórzy z nich wrócili, a w zasadzie nie oni, tylko ich wnukowie, wnuki, prawnuki wracały w latach 90. do Polski dopiero. Byli tacy, którzy nie wrócili do tej pory. Jednym słowem, moi drodzy, historia nad wyraz prawdziwa. Warto o tym pamiętać. No i amerykańscy sąsiedzi to będą na Super Polsacie do obejrzenia 22.65 w niedzielę. Też polecam. Natomiast Zaklinacz deszczu, film amerykańsko-niemiecki o 20.00, popkultura, też chyba warto pamiętać. No i będzie ponownie możliwość obejrzenia Popiołów z 1965 roku, to na TVP Historia. Jeszcze tylko szybciutko propozycja. Krwawa pogoń na Pulsie w poniedziałek o 22.00 do obejrzenia. A dodatkowo, jeżeli już, to uwaga, na TVP2 Ballada o białej krowie. Wbrew pozorom naprawdę bardzo ciekawa propozycja. A ja myślę, że skoro już tak żeśmy odjechali, to nie wiem, czy kojarzycie taką grupę Dubioza Collective. Piotrek i Kuba z Worka Buszu kiedyś zaprezentowali kilka ich utworów, w związku z tym nie jest to mi bynajmniej obce, a prawdę mówiąc Balkan Boys całkiem nieźle się jeszcze dodatkowo słucha, także gramy. I like

Tak. Chyba powinienem zacząć od przypomnienia kilku informacji, które dotyczą jutra i piątku. Przypominam, od 10:00 Dzień Lądowca, czyli Święto Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice. To na kampusie głównym oczywiście komplet akcji będzie się rozgrywał, także zapraszam, bo będzie dużo atrakcji, w tym koncercik, no i radio nowinki w tle oczywiście. Dodatkowo podpowiem, że z kolei o godzinie 17:00 w działowni rozmowa, i to nie byle jaka rozmowa, bo temat główny, czy jeszcze umiemy się słuchać, o dialogu w świecie podziałów i emocji, a rozmawiać będą metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś i rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata, przypominam, w czwartek, jutro o godzinie 17:00. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej odległe, aczkolwiek wcale nie tak bardzo, przypominam, w piątek, początek weekendu, ale również koncerty juwenaliowe politechniczne, czyli strefa Polibuda, piątek, sobota, natomiast w piątek rano będzie miał miejsce finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz, czyli poznamy laureatów, tegorocznych laureatów. To od godziny 12:00 będzie się rozgrywało, także naprawdę trzy tury, które powiedzą nam wszystko. O 19:00 wernisaż wystawy na 50-lecie przyznania nadania patrona Politechnice Krakowskiej, patrona, czyli Tadeusza Kościuszki. To wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej, wernisaż, a do oglądania oczywiście później. Przy okazji pamiętajcie, Noc Muzeów, to też takie hasło, klucz, które tutaj na piątkowy wieczór może mieć akurat spore znaczenie. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No chyba to, że też Radio Nowinki oczywiście dla was cały czas będzie grało. Jutro tradycyjnie poranek o godzinie 9:00. Potem transmisja z Dnia Lądowca. Wieczorem inżynierskie historie to o godzinie 21:00. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony mówię pa, a na koniec Sarsa jeszcze nam troszeczkę zagza i myślę, że to dobra melodia na wieczór.

Mamy dzisiaj czwartek, 14 dzień maja i 134 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Maciej i Bonifasa, ale także Michał, Maria, Wiktor, Dominika, Jeremi, Jeremiasz, Tina, Idzi, Dobiesław i Koryna. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień farmaceuty i dzień opiekuna medycznego, zarazem jednym słowem bardzo zdrowotnie, prozdrowotnie oczywiście. A jeżeli chodzi o kwestie, nazwijmy to, koncertowe, to ja przypominam, że wystartowały już tegoroczne juwenalia krakowskie i to w czterech strefach naraz, ale skoncentrujmy się na tej naszej politechnicznej. Już jutro na lotnisku, na Czyżynach, czyli niedaleko akademików, moi drodzy, w ramach strefy Polibudy można będzie wziąć udział w koncercie i to nie byle jakim. Natomiast nieco wcześniej, bo do 12:00 można się wybrać na rynek główny w ramach tradycyjnego korowodu. Natomiast wracając do koncertu, to politechnicznie zagra ich troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka Grubasa i Lotta. Oczywiście wszystkie koncerty dla nas i będą grały. Jednym słowem, jeden z ciekawszych koncertów tegorocznych juwenali. Zapraszam. A ci, którzy nie wybierają się na juwenalia, a chcieliby pójść do kina, no to mam dla was troszeczkę przewrotną propozycję. Bo nie wiem, czy macie świadomość, ale po kilkudziesięciu latach znowu na wielkim ekranie w multikinie będzie można jutro o 19:45 obejrzeć Top Gun z Tomem Cruise'em. Kiedy był młody, miły, sympatyczny. Natomiast, jeżeli, no powiedzmy, Top Gun was już nie rusza, ale chcielibyście obejrzeć Top Gun Maverick, czyli po kontynuację tamtego filmu, ale po latach kilkudziesięciu, to możecie również ten film obejrzeć już w piątek, również o 21:15. Jednym słowem, do wyboru, do koloru, no różnica w wieku widoczna, a Tom Cruise dalej występuje, moi drodzy, oj, występuje. A jeżeli chodzi o informacje bieżące, no to moi drodzy, mam dla was informacji kilka. Po pierwsze, dzisiaj już od godziny 10 do 14 dzień lądowca, czyli święto Wydziału Inżynierii Lądowej, to przede wszystkim wieczorem o 17 w działowni koncert, no nie koncert, moi drodzy, rozmowa, o właśnie, tak chyba lepiej to brzmi, rozmowa kardynała Grzegorza Rysia i profesora Andrzeja Szalaty, skądinąd rozmowa Metropolity Krakowskiego i rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko na temat, czy jeszcze umiemy się słuchać. Myślę, że wydarzenie nad wyraz ciekawe, interesujące, warto o tym pamiętać. Natomiast jeżeli chodzi już o piątek, no to pamiętajcie o tym, że już jutro mamy po pierwsze finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz. To będzie się rozgrywało na Politechnice i poznamy oczywiście finalistów. Natomiast nieco później, bo o 19:00 w ramach Nocy Muzeów skądinąd w Muzeum Politechniki Krakowskiej rozpoczęcie wystawy tematycznej dotyczącej nadania nazwy, tytułu Politechnice Krakowskiej, bo patron został nam nadany dokładnie 50 lat temu w 1976 roku. Materiały do muzeum również i Politechniczne Radio, czyli Nowinki dostarczyło, bo w archiwum żeśmy coś znaleźli, a ja zapraszam do obejrzenia wystawy czasowej, podkreślam. Myślę, że warto poświęcić na to czas. Wernisaż, tak jak powiedziałem, w piątek, natomiast oczywiście wystawę będzie można zwiedzać już w najbliższych dniach. I Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, mam dla was nie byle jaką propozycję, bo możecie nas słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, no i w zasadzie później wszystko będzie już jasne, czytelne i głośne. A skoro tak, no to jeszcze jedna informacja. Dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, natomiast jutro poranek w Nowinkach tuż po godzinie 9:00, a wieczorem herbatka. Natomiast na weekend jeszcze zdążymy się ze sobą połączyć i poinformować. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

Inżynierskie historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. A witam Was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony chciałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie temat wizualnie bardzo podniosły, moi drodzy, no bo tak jadąc sobie współcześnie drogami niejednokrotnie obudowanymi ekranami po obydwu stronach, w zasadzie jedynymi rzeczami, które rzucają się w oczy, poza oczywiście innymi pojazdami na tych pięknych autostradach, które nam pobudowano w ostatnich latach, no to są inne samochody, ale ekranów nie ma na przykład tam, gdzie wjeżdżamy na mosty. No i właśnie o mostach, moi drodzy, dzisiaj będzie mowa, no bo wbrew pozorom jest to temat długi, bardzo długi.

Czy zastanawialiście się, kiedy powstały pierwsze mosty? No cóż, zapewne pierwsze z nich to de facto ciężko by było nazwać mostami, chociaż taką funkcję pełniły, bo były to po prostu drzewa, które przewróciły się nad strumieniem, nad rzeką, ewentualnie były po prostu z premedytacją podkopane, podcięte, aby właśnie zapewnić ten prosty, belkowy most, który umożliwiał sforsowanie strumienia, rzeki, kanionu, wąwozu czy czegokolwiek innego bez konieczności schodzenia na dół i forsowania rzeki w pław. Właśnie w ten sposób mogły powstać pierwsze mosty. Chociaż z drugiej strony etymologia czy zastosowanie pojęcia mostu jest troszeczkę bardziej, no chyba złożone, bo są zachowane fragmenty takich, no nazwijmy, mostów, które de facto no, mogły być określane również groblami, no bo były to powiedzmy jakieś tam formy pomostów czy jakichś innych tego typu kładek, które były przerzucane na przykład no, niekoniecznie przez rzekę, ale na przykład przez bagna czy szerokie rozlewiska. Zresztą tego typu rozwiązania na przykład możecie zobaczyć chociażby na rekonstrukcji zamku, no nie, przepraszam, grodziska, które pozostało akurat niedaleko gniezda, moi drodzy, a wszystko dlatego, że właśnie tam było grodzisko. Grodzisko, które połączone było akurat z lądem stałym, z wyspy właśnie takimi kładkami, mostami, które miały na celu właśnie doprowadzenie możliwości dojścia do siedziby zamieszkania bez konieczności płynięcia łódką, czółnem czy czymkolwiek innym. Zresztą tego typu rozwiązania były dosyć częste, ale nie zmienia to faktu, że w Anglii zachowały się tego typu konstrukcja, w zasadzie pozostałości tego typu konstrukcji, które liczą ileś tam tysięcy lat, a tutaj mówimy już o konstrukcjach jak najbardziej złożonych.

Właśnie, złożone konstrukcje, moi drodzy. Zastanawiałem się nad tym, które najdłużej zachowane mosty takie są zachowane. No i wychodzi mi na to, moi drodzy, że no jednak mosty łukowe, które zaczęto budować znacznie później, no okazały się chyba znacznie trwalsze, jeżeli chodzi o rozwiązania, no bo jak się okazuje, takich mostów łukowych na Peloponezie w Grecji możemy znaleźć, no przynajmniej jeden, który jest użytkowany nawet do dzisiaj w zasadzie, ale pozostałości kilku też jak najbardziej się znajdują. Te mosty greckie, mosty hellenistyczne, były budowane około XIII wieku przed naszą erą, w związku z tym troszeczkę historii nam zostało, ale nie zmienia to faktu, że chyba dużo bardziej te mosty łukowe, różne w różnym wykonaniu, najbardziej kojarzą nam się chyba z okresem rzymskim, bo właśnie Rzymianie na łuku oparli większość swoich konstrukcji. No w końcu nie tylko mosty jako takie, czyli służące do transportu jako przedłużenie drogi, ale również te, które służyły do przeciągnięcia akweduktów, do prowadzenia wody. To coś, co zostało akurat jak najbardziej do naszych czasów zachowane. Zresztą takich mostów jest naprawdę cała masa, no bo dość powiedzieć, że możemy chyba spokojnie mówić o mostach, które zostały zachowane na przykład na rzece Tak. To chyba jeden z tych lepszych przykładów, które mogą nam się akurat przypomnieć. Są również mosty, które wiemy, że istniały. Zresztą chyba jednym z takich najbardziej znanych rzymskich mostów był most na Dunaju, który był wybudowany około 100 roku naszej ery, a który miał służyć podbojowi Tracji przez cesarza Trajana. Miał on chyba do czasów niemalże współczesnych, chyba jednym z najdłuższych mostów, które były wybudowane, no bo pomimo tego, że most ten służył przez 100 kilkadziesiąt lat, czyli no, można przyjąć, że około drugiej połowy III wieku no, przestał pełnić swoją funkcję, czyli uległ zniszczeniu, to jednak w pamięci został i do tej pory jest wspominany. Zresztą zostały zachowane również fragmenty tego mostu, po których możemy przechodzić. Swoją drogą, jednym z tych bardziej starych, leciwych mostów są mosty również w Chinach zachowane, które były konstrukcjami jak najbardziej kamiennymi. No, wcześniejsze nie przetrwały, to też trzeba przyznać. Zresztą okres walczących królestw to chyba zupełnie inna bajka. Ale kamienny most pochodzący z V-VI wieku naszej ery jak najbardziej są zachowane i do oglądania, moi drodzy. Zresztą same mosty oczywiście nie można zapominać, że stanowiły ten element architektury, który w naszej pamięci utrwalił się najbardziej. Zresztą jeżeli chodzi o właśnie ten most chiński, on jest kamienny, moi drodzy, natomiast te najbardziej znane, najdłużej funkcjonujące mosty postrzymskie są z betonu, no bo trzeba pamiętać o tym, że cement, który do produkcji betonu był wykorzystany, był używany w czasach rzymskich, ale później o nim zapomniano i wręcz ponownie odtworzono, że tak powiem, już w wiekach no, później niż średnich, bo w okresie oświecenia, nawet trochę później. W każdym razie ta technologia betonowa właśnie wtedy zaczęła być dla nas jak najbardziej odnawialna, ale te mosty przetrwały, moi drodzy.

No tak, mówiliśmy o mostach betonowych, kamiennych i tak dalej. No, kamiennym mostem jest również chyba most, który najbardziej nam się chyba kojarzy, czyli most wybudowany od najbliższej nas chyba, czyli most Karola w Pradze, moi drodzy. Most piękny, most ozdobiony i który ma kilkaset ładnych lat historii. Zresztą nie można również zapominać o wielu innych, które powstawały w różnym okresie, a które stały się również symbolem poszczególnych miast, no bo w końcu czy most Anioła, czy w Rzymie, czy ewentualnie Tower Bridge w Wielkiej Brytanii, w Londynie, no to są akurat symbole, które jak najbardziej kojarzą się z danymi miastami. O, most Golden Gate w San Francisco, to są ewentualnie takie mosty, które od razu przywołując, przypominają nam się od razu konkretne miasta. Jednym słowem, miasto, miejsce, most, to coś, co jak najbardziej się ze sobą łączy.

mostów. Były oczywiście również mosty tymczasowe, mosty pontonowe. No, podobno budowane bardzo dawno, ale w naszej historiografii utrwaliło się, że dużym zaskoczeniem dla Krzyżaków było to, że taki most został spławiony z Krakowa wzdłuż Wisły i król Jagiełło przeprawił się przez Wisłę właśnie przez taki most, kompletnie zaskakując Krzyżaków. Natomiast nie można również zapominać o tym, że były również i mosty wiszące. Te mosty lignowe, które no, w pierwszej kolejności od razu przychodzą nam na myśl tereny Andów, te mosty andyjskie, które mają po nawet kilkaset metrów długości w niektórych przypadkach, chociaż w tej chwili chyba się już takie nie zachowały, ale umożliwiające przejście z suchą nogą nad wielkimi, wielkimi, wielkimi kanionami czy dolinami rzecznymi. Jednym słowem, działo się. Swoją drogą taki przełom, jeżeli chodzi o konstrukcję mostów, nastąpił chyba pod koniec XVIII wieku, w czasach, kiedy to w początkach rewolucji przemysłowej w Anglii powstały pierwsze mosty żeliwne, czyli w tym momencie nad rzeką Severn, jeżeli dobrze pamiętam, to był ten pierwszy most żeliwny, który spowodował, że ta technologia trochę inaczej zaczęła wyglądać.

No i później pojawiły się oczywiście mosty, również kratownicowe, ale już na przykład nitowane, stalowe. No to był kolejny przełom technologiczny. Natomiast jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że mosty stalowe, ale nie nitowane, nie konstruowane w ten sposób, tylko

spawane, to polski wymysł, bo pierwszy taki most powstał w latach 20. I co więcej, ciekawostka, moi drodzy, pomimo tego, że w miejscu tego mostu został wybudowany nowy most, który jest na jednej z głównych dróg polskich oczywiście, to ten pierwszy, stary, spawany most został przeniesiony w nieco inne miejsce, ale dalej go możemy oglądać. To jest właśnie ten przejaw polskiej historiografii, jeżeli chodzi o budowę mostów.

Ale jeżeli przeszliśmy już do polskiej historiografii polskich mostów, no to nie można zapomnieć również o konstrukcjach, które z naszym krajem się kojarzą, no bo u nas, powiedzmy, przyjęło się, że przez całe dekady, całe lata podstawą konstrukcji było drewno. I nie ma się co tutaj wstydzić, bo te mosty drewniane były naprawdę piękne. Co prawda ten najdłuższy most drewniany funkcjonujący jeszcze do końca XX wieku, bo został rozebrany w 1999 roku, czyli most w Wyszogrodzie, miał 1300 metrów. Nomen omen był dłuższy od tego mostu na Dunaju, o którym wspomniałem wcześniej. W związku z tym też można o tym jak najbardziej wspominać. Zresztą ten most w Wyszogrodzie został zbudowany przez Niemców, ale później był wbudowany wielokrotnie, przebudowany również przez Polskę, przez Polaków. Jednym słowem był to most, który utrwalił nam się na pewno w naszej historii, bo było oczywiście bardzo, ale to bardzo pamiętny. Dodatkowo oczywiście nie można zapominać o całej masie innych mostów drewnianych, które u nas były budowane.

Dlaczego nie można o nich zapomnieć? No bo były to konstrukcje nad wyraz przemyślane i nad wyraz ciekawe, moi drodzy. Dość powiedzieć, że te polskie mosty drewniane, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, jakkolwiek by o nich nie mówić, niejednokrotnie okazywały się znacznie trwalsze, znacznie solidniejsze od budowanych mostów, budowanych w innej technologii. Dlaczego się tak działo? No cóż, moi drodzy, kwestia tradycji, kwestia odpowiedniego przygotowania i to wszystko akurat złożyło się na to, że te mosty wytrzymywały akurat wielkie napory kry, wytrzymywały wielkie rozlewiska, wytrzymywały naprawdę dużo, dużo, dużo czynników zewnętrznych, no bo po prostu ta tradycja powodowała, że dokładano kolejne elementy, czyli łamacze kry, dobudowano oczywiście odpowiednie zabezpieczenia, dobierano odpowiednio materiały, odpowiednie gatunki drewna do poszczególnych elementów, aby te mosty trwały i były jak najdłużej funkcjonalne. Zresztą ja pamiętam jeszcze takie drobne mosty, no, których historia sięgała powiedzmy przełomu okresu międzywojennego, budowane już później, ale no, powiedzmy takich drogach mniej użytkowanych przetrwały w takiej postaci, że tak powiem, pierwotnej. Takim charakterystycznym punktem, który mógł zaskoczyć, to było to, że dojeżdżało się tam niejednokrotnie nową drogą, która była asfaltowana, ale przed samym mostem były kocie łby. I bynajmniej nie był to jakiś przejaw, że tak powiem, wstecznictwa i tak dalej. To było naprawdę bardzo przemyślane, bo wyobraźcie sobie, że właśnie te kocie łby powodowały, że wjeżdżając na ten most, no, oczywiście najpierw chodziło o pojazdy drewniane, ale później oczywiście również pojazdy mechaniczne. One po prostu podskakując, jadąc kołami po tych wybojach, obstukiwały się, z jednym słowem, na tych kamieniach zostawała wilgoć, w późniejszym okresie również sól. No i właśnie to powodowało, że te mosty po prostu były dłużej użyteczne. No i kres tych mostów nastąpił, moi drodzy, właśnie w okresie, kiedy zaczęto nagminnie używać sól do zabezpieczenia dróg i kiedy te kocie łby zniknęły przed początków, że tak powiem, główek mostowych i pojawiły się zwykłe drogi. No po prostu okazało się, że bez tego obtrzepywania tych elementów mokrych, sól, czy ewentualnie soli, wilgoci, czy innych rzeczy, no, okazywało się, że po prostu dużo tego wjeżdżało na most, no, a drewno niestety tego nie lubiło.

Mówiłem o polskich mostach, ale oczywiście nie można również zapomnieć o tych najbardziej znanych konstrukcjach. Mówiłem już o Golden Gate San Francisco. To jest most, który przeszedł do historii, bo łączy dwa brzegi Zatoki San Francisco. Natomiast nie można również pominąć to, że mamy w tej chwili już mosty, które liczą niejednokrotnie po kilkadziesiąt kilometrów. No, najczęściej były akurat to mosty belkowe, które na przykład o Key West czy ewentualnie w Luizjanie miały po kilkadziesiąt kilometrów, ale były budowane z reguły, że tak powiem, na dosyć mocnej, podpartej przestrzeni. W Europie takim jednym z dłuższych mostów jest w tej chwili most łączący Danię ze Szwecją, no bo przez dłuższy czas tylko połączenia promowe, a w tej chwili możemy do Szwecji dojechać już oczywiście nie zsiadając oczywiście z samochodu i przejeżdżając jednym ciągiem. Najwyższy europejski most jest we Francji na jednej z autostrad, bo ma on kilkaset metrów wysokości, przejeżdża nad całą doliną. Niesamowita sprawa, wiatry też są potężne tam wiejące, ale nie zmienia to faktu, że jest to akurat naprawdę bardzo, ale to bardzo widowiskowa sprawa. A już te mosty, które łączą wyspy japońskie, nie dość, że ogromne, nie dość, że długie, no to jeszcze jedna podstawowa sprawa. Są to mosty, które wytrzymują również trzęsienia ziemi, co też należy jak najbardziej uwzględnić. A podobno są już plany budowy mostów znacznie dłuższych. No i to jest akurat punkt, w którym powinienem powiedzieć, że o mostach na pewno jeszcze będzie dużo mówione. Czy dużo? No, zobaczymy. Ale na pewno ciekawie. A dzisiaj dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.

0: спичку матері.
1: Твоє коло зелено!

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.